0: on se moc nehodí.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Je 19 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Elektronická evidence tržeb je před závěrečným schvalováním. Krnov postaví novou autobusovou zastávku na Albrechtické ulici u odbočky na Chomíš. Mezinárodní olympijský výbor zrušil po téměř 3 letech suspendaci Ruska. Zítra bude slunečno a naměříme až 23 stupňů. Dobrý večer vám přeje Tereza Hájková. Podnikatelé v Česku by mohli od příštího roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který dnes ve druhém čtení projednali poslanci. Nové EET by mělo státu každoročně přinést 14 miliard korun a narovnat podnikatelské prostředí. Evidovat by se měly i všechny bezhotovostní platby. To kritizuje opozice, podle které by tyto transakce byly zbytečně evidované dvakrát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to naopak přispěje k lepšímu odhalování šedé ekonomiky.
5: Kdybychom měli výjmout část těch plateb, tak ztratí finanční správa obrovskou část analytiky. Finanční správa musí mít co největší množství analytických dat, se kterými pracuje, které vyhodnocuje a na základě nich vybírá na kontrolu subjekty, které prostě jsou z nějakého úhlu pohledu problematické.
3: Krnov finišuje přípravu na stavbu nové autobusové zastávky na Albrechtické ulici. Bude před odbočkou do místní části Chomíš. Součástí investice je taky nový autobusový záliv s bezbariérovým nástupištěm i navazující chodníky. Zároveň město zrekonstruuje i zastávku na protější straně a postaví pěší trasu do Chomíže, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
6: Nová zastávka nahradí současnou. Ta je od místa výstavby vzdálená asi 120 metrů a od zprovoznění severovýchodního obchvatu je pro cestující špatně dostupná a vzhledem k chybějícímu chodníku i nebezpečná.
3: Policisté dnes odvolali pátrání po muži z Frýdku Místku, který v sobotu odešel z práce v Karviné a domů se nevrátil. Existovalo podezření, že by mohl být v ohrožení života nebo zdraví. Podle policejní mluvčí Nikol Bočkové se našel a je v pořádku. V Hrabině na Opavsku přibylo další zastavení opavské planetární stezky. Je to první ze 7 nových modelů planet a vesmírných těles, které budou během léta umístěné v přesném poměru vzdáleností od zmenšeniny slunce v centru Opavy. Jak dodává David Slosarčik ze Slezské univerzity, hrabiňské zastavení připomíná malé těleso s názvem Makemake.
7: Je to vlastně trpasličí planeta, nebo dá se říct taky transneptunické těleso Makemake. Nejvzdálenější zastavení bude až v městě Petřvald. Tak to máme naplánováno a musí se to zrealizovat vlastně do začátku nebo konce října plus minus.
1: Sport.
3: Ruští sportovci se mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles, informoval o tom Mezinárodní olympijský výbor. Po 3 letech tak zrušil suspendování Ruska, která zavedl po zahájení otevřené války proti Ukrajině. Mezinárodní olympijský výbor dnes také sportovním organizacím doporučil, aby přestali prověřovat postoje ruských sportovců vůči válce. Zatím ale neschválil, že mohou soutěžit pod svou vlajkou a hymnou.
1: Počasí.
3: Zítra bude v Moravskoslezském kraji polojasno až jasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Na horách naměříte do 17.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Žádné nehody v tuto chvíli hlášené nejsou. Pokud víte o aktuálních problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Český radio v Ostravě. Vydařeňa.
10: Dobrý večer. Ve vtorek 7. lipca 2026 roku imieniny Antoniego i Benedikta. Před mikrofonem víte paňstva Sabina Vojnar i zaprašá do vysúchania vydařeň aktuálnosti Českého rádia v Ostravě. V Karvíne rušujú remonty kilku hlavných ulic, jak informuje šéfova vydělu usluh komunálnych Jana Majerova. Od dzisiaj přes okolo 6 hodin zamknutá bude časť skrižovania alei 17. listopada i osvobozenia. Kolejný etap to ulica Studentská, ktorej finál zaplánovaný na koniec srpňa. Ostatní odcinek zostane vyremontovaný do po zakončeniu prac vodociągowych i naturalnym osadzeniu się gruntu. W Trzyńcu powstaje nowoczesna sortownia odpadów. Ludzkie ręce częściowo zastąpi tam unikalny robot, który zajmie się segregacją plastiku. To pierwsza tego typu technologia w Czechach. Jak wyjaśnia Ewa Koneczna z firmy Smolo, specjalne kamery automatycznie rozpoznają rodzaj materiału, a ramiona robota wykonają aż dwa ruchy w ciągu jednej sekundy. Piesi w Cielicku muszą korzystać z obejścia. Wszystko przez remont schodów i przejścia dla pieszych na ślepym końcu ulicy Okrajowej. Jak podkreśla Dawid Biegun z ruchu Nasze Cielicko, ratusz odkładał te prace dwukrotnie. Inwestycja była jednak konieczna, bo stara konstrukcja była w złym stanie, a przejście przez ruchliwą ulicę Cieszyńską nie spełniało wymogów bezpieczeństwa. Przechodzimy do serwisu Zaozia. Pod koniec czerwca, korzystając z zaproszenia Instytutu Polskiego w Pracy i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, grupa muzealników ostrawskich odwiedzała Warszawę, by zapoznać się z trendami wystawienniczymi i polskimi inwestycjami związanymi z ochroną zabytków. Mówi Andrea Węglarzyowa z Wydziału Prezentacji Muzeum Ostrawy.
11: Budują teraz Panoptykum, duże centrum kompetencji dla muzeów. Jego celem jest wspomaganie muzeów w procesie innowacji i na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego. To Panoptykum będzie się składać z nowoczesnych magazynów, z konserwatorskimi, fotograficznymi, digitalizacyjnymi pracowniami. Także będzie mieć przestrzeń na edukacyjno-konferencyjne działania i różne projekty dla muzealników i publiczności. Właśnie w tych magazynach też będzie możliwość ułożyć niektóre zbiory, na przykład bardzo ważne eksponaty.
10: Wakacje to dla władz samorządowych idealny czas do remontów, także w szkolnych budynkach, mówi wiceburmistrz czeskiego Cieszyna, Wic Słowaczek z partii KDU-CSL.
12: Są organizowane prace budowlane i naprawcze w ramach wakacji. Kontynuujemy ciągle inicjatywę, która jest w podstawówkach, to znaczy te nowoczesne metody nauczania. Tutaj głównie w tym okresie to będą dwie klasy w ramach podstawówki pod dzwonkiem. Jest to jedna klasa dla języków i druga klasa dla biologii jako takiej. Na podstawówce na ulicy Hawliczka, to znaczy szkoły podstawowej z polskim językiem nauczania, dochodzi też do remontów, ustępów. O wakacjach zawsze w jednym poziomie tam dochodzi do remontów, żeby też już te ustępki były takie, jakie mają w XXI wieku.
10: W Ondrzejowicach trwa pierwszy z tegorocznych obozów harcerstwa polskiego w Republice Czeskiej. Na początek sezonu obozowego w teren wyruszyły Zuchy. Jak wygląda ich program, codzienny rytm obozu i organizacja całego wyjazdu? O tym opowie komendantka obozu Gabriela Smilek.
13: Jesteśmy teraz na obozie Zuchowym. Są tutaj gromady z czeskiego Cieszyna, gromada Zuchowa Koniki Morskie i z Karwiny Wilczęta. Tematem obozu jest Aladdin, więc razem zwiedzamy arabskie światy. Jesteśmy w Ondrzejowicach, w Zlatych Horach i będziemy tutaj wspólnie 7 dni. Na końcu obozu będą biegi, gdzie dzieci idą po swój znaczek Zucha i ci, co już mają znaczek Zucha, idą sobie po gwiazdki. Jest to taki moment, na który się wszyscy cieszą i przygotowują się do wszystkich prób.
10: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dziś, 7 lipca, w kalendarzu przypominamy głośne wydarzenia z ostatnich lat. Dokładnie dzisiaj mija rocznica wielkiego wydarzenia z 2007 roku. To właśnie 7 lipca w symboliczną datę Trzech Siódemek w Lizbonie oficjalnie ogłoszono nową listę 7 cudów współczesnego świata. Ponad 100 milionów ludzi z całego globu zdecydowało wówczas w głosowaniu o wyróżnieniu takich obiektów jak rzymskie Koloseum, indyjski Taj Mahal czy Wielki Mur Chiński. Tego samego dnia, ale w 2009 roku, uwaga całego świata skierowała się na Los Angeles. W hali Staples Center odbyła się wówczas oficjalna, transmitowana na globalną skalę ceremonia pożegnalna króla popu, Michaela Jacksona. Wydarzenie to zgromadziło przed ekranami setki milionów widzów, stając się jednym z największych i najbardziej śledzonych przekazów medialnych w historii nowoczesnej telewizji oraz internetu. W części publicystycznej sprawdzimy, jak zapowiadają się tegoroczne wakacje. Najpierw Michał Przywara opowie o projekcie wakacje na Zaolziu dla najmłodszych, a potem Jan Michalik przybliży plany na letnie imprezy kulturalne w Bystrzycy. Najpierw piosenka.

0: Malí zaolžiaci po raskolení nemogon spędzać wakacje w gronie swoich rověšníků v ramach akcji Letniej wakacje na Zaolžu, ktoré tradycyjne organizuje Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej oraz Kongres Polaków. Redaktor Jacek Sikora rozmawiam na ten temat z szefem Centrum Polskiego Kongresu, Michałem Przywarą.
1: Pan Michał Przywara, szef Centrum Polskiego Kongresu Polaków, ale też człowiek przez długie lata związany ze Stowarzyszeniem Młodzieży Polskiej. I to właśnie te dwa ciała, można by powiedzieć, są organizatorami projektu Wakacje na Zaolżu, który już niemalże 10 lat tutaj funkcjonuje na Zaolżu podczas wakacji letnich.
2: No, właściwie tak. Na początku to zupełnie w 2015 rok bodajże powstał, ten początek całego tego projektu był tutaj w klubie Dziupla, kiedy ten okres wakacyjny, który jest taki spokojniejszy, dał nam do pomyślenia, co by takiego wykorzystać, żeby ten klub tutaj żył też w okresie wakacyjnym. No i wtedy wpadliśmy na takie właśnie drobne półkolonie i zajęcia tutaj w klubie. To się nazywało Wakacje z Dziuplą wtedy. Zaczynaliśmy od paru zajęć. One były pełne wtedy. Ja wiem, że to było takie zainteresowanie, które nas zaskoczyło. No i wtedy to jakby pewna zachęta. Rodzice odzywali się, czy to będzie następne lato. No i tak później nazwaliśmy to już obozy językowe, bo wiedzieliśmy, że już nie w Dziupli tylko, ale również w innych miejscach. No a później przekształcił się na wakacje na Zaolżu.
1: I to wtedy organizowało SMP właśnie, tak?
2: Tak, tak. SMP właśnie na początku było organizatorem, załatwiało pieniążki. No, oczywiście przy powstaniu Centrum Polskiego, którego miałem też jakby zaszczyt uczestniczyć, zaproponowałem od razu, że ten projekt można poszerzyć. I dzięki właśnie wsparciu i to, że Kongres Polaków wszedł w ten projekt, on właściwie od roku 2021 rozszerzył się na całe Zaolże, ponieważ SMP już nie było w stanie jakby gwarantować, bo tam chodziło już naprawdę o duże pieniądze i nie było w stanie zagwarantować jakby finansowej stabilności, no bo to naprawdę już nie były żarty. Tam za SMP były 3-4 miejsca. Później razem z Kongresem to się rozrosło na 15 miejsc, tak, różne współprace. I dzisiaj mówimy o projekcie, który no jest trochę mniejszy w tym roku, ponieważ mamy znowu zmianę kadr i nie mamy już tyle opiekunów. Trochę musieliśmy zmienić i koszty mocno wzrosły, niestety, za ostatnie 2 lata. Tak więc trochę zmieniliśmy też formułę, ale no mówimy o projekcie, który naprawdę to jest gdzieś około 1 000 000 koron. To jest naprawdę duży projekt,

0: osoby, które chcą pracować z dziećmi, mają ten pomysł, bo tak pan powiedział, to nie jest zwykła praca, jest to ciężka praca, ale też trzeba mieć serduszko do pracy z dziećmi, pomysł w miarę odpowiedni poziom języka polskiego, chociaż tutaj na Zaluziu nie jest to łatwe i my też nie jesteśmy jakoś dogmatyczni, żeby tylko forsować czystą polszczyznę, bo akceptujemy gwarę bez czechizmów. Tak więc praca opiekunów jest płatna, dzięki temu oczywiście mamy to zaplecze, ale jest tam też szereg, bo opiekunem może być osoba mająca 18 lat minimum, ale mamy i młodszą kadrę, to znaczy 16-latków, nawet mamy tam 14-latków paru, którzy chcą pomagać. My ich nazywamy wolontariuszami, ale są asystentami. Oni mają naprawdę, tam jest takie skromne wynagrodzenie, przede wszystkim tak, żeby nie musieli dopłacać. Tam im się przepłaca też bilety, oczywiście mają zapewnione wyżywienie, ale z tym, że oni jakby się tutaj, ta praktyka im się potem liczy, już znają ten projekt, no i za 2 lata z nimi liczymy już jako z pełnowartościowymi opiekunami. Wiemy, kto co potrafi i dla nas takie osoby są bardzo strategiczne. Możemy powiedzieć, że dzisiaj mamy naprawdę tych młodszych, mamy, nie chcę już powiedzieć więcej, ale dosyć sporo, ponieważ dochodzi do zmiany opiekunów. Wiele osób, którzy byli opiekunami 3-4 lata, dzisiaj skończyli studia, są to osoby już pracujące, niektórzy już mają nawet własne pociechy, no i wtedy już trudno jest pracować z dziećmi, no bo tej energii, no trzeba ją skupić gdzie indziej. Tak więc mocno skupiamy się właśnie na wychowywaniu też własnej kadry.
1: Jeśli mówimy o tych praktykach, czy na przykład udział w tych wakacjach na Zaluziu liczy się na przykład studentom pedagogiki, zalicza się jako do praktyk?
0: No, o ile jest taka potrzeba i mają odpowiednie papiery, to wystawialiśmy już potwierdzenia, nie tylko studentom pedagogiki, w ogóle studentom na różne stypendia chociażby, które otrzymują od rządu polskiego, to ten projekt się jak najbardziej liczy, bo on to jest wymagający projekt, tak? To nie jest gdzieś tam pilnowanie i sprzedaż biletów, ale naprawdę praca z dziećmi, językowa, to co myślę odpowiada. On ten projekt ma dosyć dobrą opinię, nieznany w Polsce, w różnych instytucjach, ponieważ no, jest to jeden z takich chyba, może nawet największych działań pozalekcyjnych w okresie wakacyjnym i przez lata związanym z nim było naprawdę wiele, wiele osób.
1: Zwraca się też na przykład o pomoc do Uniwersytetu Śląskiego tutaj w Cieszynie, bo dla Cieszyniaków na przykład to nie problem potem tu działać, a ten język polski to jest u nich jednak jeszcze lepszy niż u Zaluziaków.
0: No różnie bywa. Przyznam, że preferujemy, no bo jakby studenci z Uniwersytetu Śląskiego często są spoza regionu, więc tu jest problem lokacyjny, ponieważ no, trzeba dojechać i niestety nie możemy sobie pozwolić, żeby płacić za zamieszkanie, za nocleg tym opiekunom. Więc w zdecydowanej ilości czerpiemy z osób z Zaluzia, ale preferujemy oczywiście studiujących w Polsce. W Krakowie, w Cieszynie, w Bielsku, w Katowicach.
1: Gdzie wszędzie odbędą się na Zaluziu te przemiejskie obozy?
0: Półkolonie będą tradycyjnie Bystrzyca, Czeski Cieszyn, Karwina, Trzyniec. Tam współpracujemy z PZK Oleszna, gdzie organizują fantastyczne półkolonie również. W Cieszynie też współpracujemy z PZK Mosty. Rozwijamy też współpracę z miejscowymi działaczami, ponieważ no, często też to zaplecze nam pomaga. Jeden turnus będzie w Jabłonkowie, jeden w Wędryni. No i teraz właśnie mamy też w Suchej Górnej, mamy też przy współpracy z PSP Cierlicko, tak, szkołą w Cierlicku, z PZK w Trzanowicach oraz Lutynia Dolna, szkoła w Olbracicach. To są właściwie w tym roku partnerzy półkolonii.
1: A czy są już jakieś takie tematy, które organizatorzy tych półkolonii sobie wymyślili na ten rok?
0: Oczywiście te tematy są dostępne w internecie, bo to jest tak, że rodzice zgłaszają się przez internet i tam można sobie wybrać temat, miejsce i datę realizacji. Mamy różne tematy, na przykład Kowboje, ostatnia misja szeryfa, to jest oparte o takie różne też bajki, tam Bolek i Lolek, Na dzikim zachodzie. Mamy też taki bardzo szeroki, który zawsze co rok powtarzamy, Polska znana i nieznana, to są różne tematycznie bardzo pojęte, bo tam różne takie ciekawostki sportowe, geograficzne, historyczne. Potem Polska na wesoło, albo rekordy, albo jakieś ciekawostki, które akurat może nie jest częścią jakby lekcji w szkole. No i później dużo mamy geograficznych, w 5 dni dookoła świata, to są oczywiście takie poznawcze. Później mamy sportowe, mamy takie 2 główne programy, Fit Dzieciaki oraz Aktywne Lato. To są takie zajęcia ogólnosportowe z różnymi elementami ruchowymi, koordynacyjnymi. Tutaj mamy studentów z AWF-u, naszych tutaj zaolziach, więc potrafią jakby prowadzić takie zajęcia. Mamy też w tym roku zajęcia po raz trzeci już, a chcielibyśmy rozszerzyć tego. Mamy na razie tylko badminton, to są zajęcia dla starszych, czyli od 11 do 14 lat i to są zajęcia dopołudniowe tylko. I to jest taki właśnie trening badmintona naprawdę już, gdzie troszkę te już młodzież, już nie dzieci, otrzymują trochę taki większy wycisk, że tak powiem. Większość oczywiście zdecydowana jest zajęć jest dla dzieci od lat 6 do 11, ale też troszeczkę staramy się tam poszerzać i chcielibyśmy w następnych latach właśnie poszerzać tą ofertę dla tych starszych dzieci. Nie jest to łatwo, ponieważ to już są takie zajęcia branżowe, ale chcemy to rozszerzać dalej, może jakąś spinaczkę, kursy fotografii i tak dalej. No i w tym roku po raz pierwszy wprowadziliśmy również takie

0: obozy nie miejscowe, czyli nie są w danym miejscu, ale właściwie są to podróże po regionie. Nazwaliśmy to klub regionalnego podróżnika. Spotykamy się tutaj w klubie Dziupla zawsze rano i właściwie dzieci wyjeżdżają pociągiem w różne strony. Jest tam bardzo taki 5 dni ciekawy program. Szukanie skarbu Ondraszkowego w Karwinie, oparte o legendę. Jest tam pieczenie pizzy, później wizyta w mini zoo Wędryni, którą zresztą prowadzą absolwenci Gimnazjum Polskiego, i opowiadanie o zwierzętach, o karmieniu. Czy to są takie, zmieniliśmy trochę, zmusiła nas do tego sytuacja finansowa, ponieważ, jak mówiłem, niestety koszty rosną, zwłaszcza koszty wynajmu poszczególnych miejsc, więc zmieniliśmy trochę strategię. W poszczególnych stacjonarnych miejscach są półkolonie większe, czyli grupy 20-30 osób, a mniejsze grupki 5, 6, 8, 10. Właśnie już nam się nie opłaca to robić w danym miejscu, więc to są takie te ruchome, że tak powiem, te wycieczkowe. I zobaczymy, jak to się sprawdzi, ale myślę, że to będziemy poszerzali w następnych latach i też ten projekt się jakby będzie rozwijał w tym kierunku, że będą zajęcia stacjonarne, a później takie wycieczkowo poznawcze.
1: Na jakich stronach internetowych można zaczerpnąć dokładnej informacji?
0: Tak, zapraszam strony Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, a więc www.smprc.cz, albo można też wpisać do wyszukiwarki Wakacje na Zaluziu. Są jeszcze miejsca na niektóre, więc zapraszam, zachęcam, można spojrzeć. Można oczywiście wybrać tylko 1-2 dni, nie trzeba cały tydzień. Do wyboru, do koloru, wszystko właśnie jest dostępne na stronach internetowych.
2: Wysłuchaliście wywiadu redaktora Jacka Sikory. Wakacje w Bystrzycy to czas wielu gminnych imprez kulturalnych, które przygotowuje Ośrodek Kultury Muzyk. Redaktor Jacek Sikora poprosił o rozmowę pracownika ośrodka Jana Michalika.
1: Panie Janku, rozpoczęły się wakacje, sezon urlopowy, a tu w Bystrzycy to zawsze jest tak zwane bystrzyckie lato kulturalne. Jak będzie w tym roku? Bo to już chyba po raz 5 czy 6 taka inicjatywa letnia u was.
3: Tak, letnie inicjatywy rozpoczęła pani Irena Ondraszek, która do tego dała bardzo wiele serca. Nawet w COVID-u były te letnie inicjatywy, bo to właśnie były możliwe imprezy na wolnej przestrzeni. No i tego roku znów będzie w Bystrzycy kulturalnie tak jak zawsze. Już teraz w piątek 3 lipca było letnie kino, sercowka, taka właśnie komedia, bardzo fajna, udana. Na te letnie kina chodzi przeciętnie około 100 ludzi.
1: A to wszystko się odbywa w Wszechpolskim Kompleksie Szkolnym, tak?
3: Tak, jest to kompleks u Bystrzyckiego Basenu, tam na zielonym trawniku. Na tej przestrzeni są te letnie kina od zawsze, kiedy się organizują. No i tylko w razie niepogody, kiedy grozi deszcz, to przesuwamy letnie kino tutaj do kina w naszym budynku tutaj, gdzie jest full service i komfort.
1: No i chłodek.
3: I chłodek. Na letnich kinach można zawsze skorzystać z sprzedażu takich zwykłych kinowych przekąsek i napojów. No i w tym roku będą właśnie kina w lipcu 3, w sierpniu 2, zawsze w piątek o godzinie 21.05, ale już 14 sierpnia w piątek będzie o godzinie 20.35, bo już się nam właśnie dzień króci i możemy się cieszyć 17 lipca na Cukier Kandel. Bardzo fajny pomysł dla rodzin, bardzo Dotki premiera, czeska komedia. 31 lipca, 14 sierpnia będzie komedia Na Hora i 28 sierpnia taka klasyka tradycyjna, jak Dostat tacinka do polepszowny.
1: A będą też jakieś koncerty, bo też zawsze bywały?
3: Tak, oprócz tego możemy się cieszyć w Bystrzycy na 2 letnie koncerty. Pierwszy będzie taki rockowy, będzie taka ostrawska grupa, która się nazywa Hot Wasserman. Będzie to środa 8 lipca o godzinie 18.05. Bardzo zapraszamy. A oprócz tego 19 sierpnia w środę o godzinie 18.05 będzie tutaj gościć w Bystrzycy pierwszy raz Królestwo Beskidu. Są to nasi sąsiedzi z Trójwsi Beskidzkiej, to znaczy z Istebnej Jaworzynki Koniakowa, i jest to projekt muzyczny, który właśnie inicjowała i założyła multiinstrumentalistka Katarzyna Gacek-Duda. Właśnie twórczość Katarzyny Gacek-Duda jest bardzo ciekawa, bo jest multiinstrumentalistką. Gra na przeróżnych instrumentach aerofonicznych, to znaczy przede wszystkim się specjalizuje na dechowe instrumenty tradycyjne. tradycyjne, drewniane z całego świata i przede wszystkim z Karpat. I dlatego właśnie jej twórczość jest autorska, ale też opiera się na tradycyjnej muzyce Karpat z tym wykorzystaniem wszystkich tych możliwych etnicznych fletów. Oprócz tego gmina tego roku przygotowała bardzo ciekawą wystawę fotograficzną znanego wszystkim Karola Kalety, który właśnie 15 czerwca obchodziłby 120 lat. I z tej okazji powstała uliczka Karola Kalety niedaleko od ewangelickiego kościoła w przestrzeni szkół bystrzyckich, gdzie można po prostu podziwiać 27 tablic pełnych zdjęć od Bukowca po Końską Trzyniec, gdzie jest jeszcze wyfotografowany kościół stary w Koński, który był pożarty przez Hutę Trzyniecką i w latach 60. był odświęcony i zburzony. Ale bardzo zapraszamy, bo tam są bardzo ciekawe zdjęcia Jabłonkowa starego, którego już nie ma. Są tam po prostu zdjęcia z klimatem, z historią. Na zdjęciach możemy znaleźć też miejsca w historycznej odsłonie, na przykład stare schronisko na Kozubowej, którego już nie ma. Możemy tam na przykład widzieć, jak kiedyś wypasano wszystkie nieużytki, że na przykład w Grudku Olza była wypasiona kozami, krowami, gęsiami do samego brzegu. Wszystko kiedyś było takie piękne, jak w jakimś cudownym parku. I to wszystko można podziwiać na zdjęciach Kalety. Naszą historię, nasze korzenie. Są tam piękne stroje, piękne klimaty. No po prostu, kto nie widział tą wystawę, to tego roku podczas wakacji musi ją koniecznie widzieć.
2: Takie plany ma Bystrzyca na lato. W jutrzejszej audycji porozmawiamy o tym, jak władze gmin i miast pomagają przeżyć swoim mieszkańcom tropikalne upały, a wiceburmistrz czeskiego Cieszyna Wit Słowaczek z partii KDU-CSL między innymi powie, że można poszukać ochłody także w Olzie.
4: Na szczęście już nie jesteśmy w tych latach, ja nie wiem, 80., 90., w których głównie Olza była rzeką, w której pojawiały się wszystkie możliwe czynniki, które pozbierała głównie po przejściu terenem Trzyńca czy Huty Trzynieckiej. W tych czasach bardzo było niewłaściwie korzystać z ochłody w tej wodzie. W ostatnich latach jesteśmy w sytuacji, gdzie woda w Olzie jest czysta, można się ochłodzić. Tutaj niektórzy z tego korzystają.
2: Wszystko, co zespół redakcji polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa we wtorek, 7 lipca 2026 roku. Za uwagę dziękuję Sabina Wojnar i wraz z piosenką zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.